Kiziorka, dwójka, sześć, ćwierta, trójka, pieciorka. Kiziorka, dwójka, sześć, ćwierta, trójka, pieciorka. Wnimanie, osiem, trójka, kiziorka, siem, dwójka. Osiem, trójka, kiziorka, siem, dwójka. Trójka, adinka, sześć, adinka, adinka. Trójka, adinka, sześć, adinka, adinka. Siem, kiziorka, sześć, trójka, dziewięć. Siem, kiziorka, sześć, trójka, dziewięć. Osiem, sześć, sześć, dwójka, dziewięć. Osiem, sześć, sześć, dwójka, dziewięć. Wnimanie, osiem, trójka, kiziorka, siem, dwójka. Trójka, adinka, sześć, adinka, adinka. Siem, kiziorka, sześć, trójka, dziewięć. Osiem, sześć, sześć, dwójka, dziewięć. Koniec.